0: Mandy, to jest płaczącą.
1: Five.
0: Have a temporary tag whenever you're ready.
1: Got it.
0: Edward 09921 John E00 sorry E09921 J.